0: nipiri na din sɛ wɔatwatoɔ ne nsa na wayɛ no konim nifoɔ wɔfrɛ bɛdeɛ kyerɛ ma ne bɛdeɛ
1: ni
0: na wasrɛ nane ɔnyama awurade